ojciec kosił, ja kosiliśmy obydwa. A we wtorek rano grabił ojciec siano. Grabił ojciec, grabił ja, grabiliśmy obydwa. Grabił ojciec, grabił ja, grabiliśmy